Hej laleczko, witaj w raju, znowu jestem dziś na haju. Nie przeszkadza ci to wcale, mam belemkę, mnóstwo zalet. Jeśli zechcesz, siadaj ze mną, gaz do dechy, już na pewno.